Jaka tam,

myślę.

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

0: Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Piotrek Norowski, a wysłuchacie audycji Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, jak zwykle, każda niedziela godzina 20.30 dzisiaj, z lekkim, bo półgodzinnym opóźnieniem.
1: Witam serdecznie, mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30, a co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
2: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
1: Zamawiać.
3: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
4: Jesteś szalona, mówię.
1: Życzyć.
5: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
4: Jak pić do tego dnia.
1: I wyrażać uczucia.
6: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
1: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.
0: Witam ponownie, jest niewymownie, rzekł ptaszek, z chwilą wymownie. Witam wszystkich, bardzo przepraszam za swoje spóźnienie, ale już jestem na stanowisku, już, bo przecież, no cóż, to ostatni raz się dzisiaj spotykamy, www.sarpegda.pl, czy ta stronka jeszcze będzie działać w przyszłym roku akademickim? Na pewno będzie działać, w końcu gramy do końca świata i o, nie o jeden dzień, o dwa dni dłużej. Ja nazywam się Piotrek Norowski, o tym już mówiłem, zapraszam na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, dziś troszeczkę krótsza. Ale no, nie chodzi o ilość, ale ważne, jaka jest jakość. Bardzo mi miło było spotkać i zapoznać się z niektórymi osobami z Was na naszym grillu, na który też się notabene spóźniłem, ale już o tym nie mówmy. Słuchajcie, jeżeli ktoś wie, jaki jest wynik w meczu Czechy i Dania, bardzo bym poprosił, a za chwileczkę, jeżeli nie usłyszę tej wiadomości, no to sobie sprawdzę. Wiadomo gdzie, na necie. A my co? My lecimy z koksem. Od Stepanka dla pani Misiowej. Chcę być twoim bohaterem. Wow. Chcę zasypiać wtulony w ciebie na parapecie skąpanym w promieniach zachodzącego słońca. Hero Enrique Iglesias.
7: Would you dance?

0: your hero.
1: No właśnie, no właśnie. A czy ja mogę być waszym bohaterem? No nie wiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tego mi niestety nie powiecie. Słuchajcie, już wiem, jaki jest wynik. Na razie jest 0-0. No i dobrze. A kto wygra? No, niech zwycięży na lepszy. Piłka jest jedna, bramki są dwie. Jak mówił ktoś kiedyś, gdzieś tam, kiedyś. No dzisiaj raczej mały ruch na kanale ircowym. Szkoda. Szkoda, ale wiem, rozumiem, uczycie się, jesteście zajęci, ale oczywiście podczas, gdy macie taki natłok pracy umysłowej, jak sądzę, znajdziecie czas, żeby posłuchać Radia Sar, a w Radiu Sar takie życzonka jak przed chwilą, Hero Enrique Iglesias od Stefana dla pani Misiowej. Chcę być twoim bohaterem. Chcę zasypiać wtulony w ciebie na parapecie skąpanym w promieniach zachodzącego słońca. Chciałoby się tylko dodać raw. No, jeżeli chcecie usłyszeć jeszcze raz mój raw, no to wystarczy napisać najlepiej na kanale ircowym, albo tak jak tutaj, po prostu wejść na FTP i tam jest katalog koncert życzeń i dam swoją dedykację dla kogoś sympatycznego przekazać. No właśnie, ale dosyć już tych porykań, czy jak to się mówi, rykowisko na boisku. Piosenkę Mecz dedykuję wszystkim fanom piłki nożnej, którzy oglądają Euro 2004, Jasios DS7. No właśnie, bo jeśli się nie uczycie, to na pewno słuchając Radia Sar oglądacie transmisję z meczu Czechy-Dania. No, na pewno, w każdym razie dla was ta piosenka, po prostu dla was.

0: Coś mu nie Staszczyk Chilla. Pozdrawiam słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej.
1: No widzicie, jak nas pozdrawiają. Moniek Staszczyk pozdrawia wszystkich słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej, prawda? Słuchajcie, no my słuchaliśmy Hero, to było na początku. Czechy Dania, 0-0 nadal. Życzonka. Hero było, tak jak powiedziałem, od Stefanka dla misiaczkowej pani. A piosenka Mecz dedykowana jest wszystkim fanom piłki nożnej, którzy oglądają Euro 2004. Jasio z DS7. Dla wszystkich, którzy oglądają, ale miejmy nadzieję, że słuchają w tej chwili Radia Sara. Ja oczywiście witam wszystkich przybyłych gości na kanał Jircowy. Nawet ten zły z bliźniaków się pojawił i nawet Sway zmieniła swojego nicka na Sway Witch. Sway Witch Project na przykład może być. Słuchajcie, a my lecimy dalej. Jaką dedykację wam puścić? No chciałem wam puścić inną pioseneczkę, ale niestety nie mam na to czasu. Bardzo mi przykro. Ale puszczę wam, to jest fajna pioseneczka. Podróże kształcą dla Mariuszka. Krótko, ale zasadniczo.

Duńczycy nadal jednak przy piłce. Gronkier w polu karnym próbuje strzału do piłki, dopada jeszcze Gravesen, strzela mocno, ale bardzo, bardzo niecelnie.

0: Szybenska Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: No pewnie, że nadaje w końcu www.sarpegig.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie w przyszłym roku akademickim. Słuchajcie, piszcie, w ogóle odwiedzajcie nas również przez całe wakacje. Audycje będą, a jakie? O tym dowiecie się wchodząc na przykład na naszą stronkę. Słuchajcie, co? A? Kiks Bugalongengno, rzut rożny dla Czechów. No dobra, Czesi, no ja będę z wami tutaj bezpośrednio komentował, ale słuchajcie, my lecimy dalej, my lecimy z koksem. www.sarpegig.pl, tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń, o tym już przecież mówiłem, na pewno znajdziecie. Poza tym możecie do nas zadzwonić, kogoś pozdrowić. Już ten ostatni raz macie niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju okazję, żeby do nas zadzwonić jeszcze w tym roku akademickim, jeszcze podczas trwania tej audycji. 347-2626 to jest numer, spod którego możecie dzwonić, jeśli nie mieszkacie w miasteczku akademickim, na przykład na jakiejś stacji, albo po prostu chcą dzwonić z komórki, tylko przedtem jeszcze plus 58. Jeżeli mieszkacie w akademiku numer 1, to tam, przepraszam, 3, w akademiku numer 3, to numer do nas 812626, a w pozostałej części akademickiej po prostu 82626 to jest numer do nas, do Radia SAR. No i to takie proste, możecie to tylko wykorzystać, na przykład pozdrawiając. A miło mi jest słyszeć, że Maksimka to jest właśnie dziewczyna, znaczy Maksim to jest dziewczyna, właśnie, bardzo sympatycznie, oprócz Switch Project'a. Mamy jeszcze Maksimkę. Świetnie. No, mam nadzieję, że Sway się tutaj nie obraża na mnie. Maksimka również. Ja ich bardzo serdecznie pozdrawiam, jak również was. No i my lecimy dalej. A z czym lecimy? No, to trzeba będzie coś przeczytać. Moja droga, po prostu chcę cię tam zabrać. Piosenka Six Gay Bar. Nieźle brzmiący tytuł. No właśnie, Sway Witch Project. Chyba Jacen temu się spodobało. Świetnie, a my słuchamy po prostu Electric Six Gay Bar.

No właśnie, no właśnie, już jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, no nie wiem dlaczego Sway Witch Project ma do mnie jakieś pretensje, że niby do jakiegoś logopedy czy tego. Ja wiem, że mam dyslekcję, dysgrafię, dysortografię oraz dyskobol, ale no mimo wszystko mam nadzieję, że wszystkie wasze imiona potrafię też i dobrze przyznać. Nie wiem dlaczego Maksimka jest troszeczkę zdegustowana i czuje się delikatnie mówiąc jak podpaska. Nie wiem, tak napisała. Jeżeli coś uraziłem cię, bardzo cię przepraszam. Kochana, naprawdę bardzo, ale to bardzo cię przepraszam. Moja droga, po prostu chcę cię tam zabrać. Piosenka Six Gay Bar Electric Six zaśpiewała. A teraz? A teraz może będzie tak bardziej romantycznie. A dlaczegoż by nie? No, to że ściszę tutaj górę, ściszę górę i powiem to, co następuje. Dla mojej ukochanej Ani, bez której zginąłbym na tym okrutnym świecie. A która teraz uczy się pilnie i zamartwia się jutrzejszym egzaminem. Mariusz. Aniu, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Po prostu zdasz to i już.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: No właśnie, a w Studenckiej Agencji Radiowej w tym roku już po raz ostatni koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. Słuchajcie, no na meczu robi się bardzo gorąco i bardzo brutalnie. Otóż, no co wam powiem, Thomason fauluje fatalnie, podaje od autu, zaczynają Czesi. I Janek pada na murawę, Czecha opatrują lekarze, po czym znoszą go na noszach. A później, 38 minuta, zmiana w reprezentacji Czech. Grygera zastępuje kontuzjowanego Jaranka. Chyba dobrze wypowiadam, chociaż nie wiem, w sumie nie jestem komentatorem sportowym, którego na noszach lekarze znoszą niestety do szatni. Oj się dzieje ludzie, ale żółtych tych kartek, jak tylko dotąd, tylko jedna. Słuchajcie, a my lecimy dalej. No tutaj zagorzała dyskusja się nawiązała na kanale lipcowym, kto kogo ma i czym, że tak powiem, dotykać. Słuchajcie, obojętnie czym, jak, gdzie i kiedy, ale po prostu dotykajcie się przyjemnie. No rany, no dobra, teraz to powiedziałem. Słuchajcie, ale ja muszę przeczytać, bo przed chwileczką była piosenka Grabasz, miłosna kontrabanda. Dla kogo? Już czytam, no pewnie, że przeczytam. Dla Ani, dla mojej ukochanej Ani, bez której zginąłbym na tym okrotnym świecie. A która teraz uczy się pilnie i zamartwia się jutrzejszym egzaminem, Mariusz. Aniu, wiem, że jesteś, wiem, że nas słuchasz. Słuchajcie, wszyscy teraz w tej chwili, bardzo bym poprosił, kciuki chwytamy i trzymamy kciukę za Anię. Aniu, będzie dobrze, bo ja trzymam dwa kciuki, a Wish pewnie też trzyma, być może Sway Witch Project też trzyma pewnie, Maximka też trzyma, Evil, ten taki zły z bliźniaków też trzyma, no i w ogóle niech każdy trzymają, będzie dobrze, nie przejmuj się kochana, nie przejmuj się w końcu, bo takich piosenkach dla ciebie, no to ja bym się już w ogóle nie przejął niczym. Naprawdę, proszę mi wierzyć, chociaż jestem bardzo sympatyczny i subtelny, to jednak bym się nie przejął. Słuchajcie, no gadam głupoty chyba, no ale no tak, taka jest moja, prawda, tutaj rola. W każdym razie, dla właściciela najbardziej złośliwych, acz kuszących oczek, Ania. No właśnie. Czy to Ania dedykuje, ale komu? Bo wiecie, ja też mam w sumie niezłe, prawda, kuszące oczka, ale czy to o mnie chodzi? Nie wiem. Wydaje mi się, że jednak nie.

A jeśli już mówimy, jeśli już mowa o nowych audycjach, a w zasadzie nazw nowych audycji, to chciałem przypomnieć, że Sway Witch Project, kto wymyślił? Zastanówcie się i pewne prawa chyba ta osoba będzie miała. No, być może, dobra, słuchajcie, Only Wanna Be With You, dla kogo? I'm Cornelio, jak kiedyś Beavis and Butthead mówili. No to ja może przeczytam jeszcze raz dla właściciela. O. 0-0, słuchajcie, 0-0. I w dodatku druga żółta kartka. No dobra. Dla właściciela najbardziej złośliwych, acz kuszących oczek. Ania. I nawet Aniat powiedział, że to mogą być też dla mnie. Słuchajcie, ja wiem, że wy nie widzicie moich oczek tutaj przez antenę, no ale, ale na przykład jeżeli ktoś by chciał naprawdę bardzo zobaczyć, to na przykład moje zdjęcia są, prawda? Jestem na rozkładówce, powiedzmy, paru takich liczących się w półświatku, prawda, akademickim pisemek, także można mnie zobaczyć to tu, to tu. Również na stronie www.sarpegg.pl, tam stosowny odnośnik ze zdjęciami znajdziecie, gdzie będę, również i ja, i to nawet w różnych strojach. No dobra, mniejsza o to, mniejsza z tym, nie będę się tutaj, prawda, chwalił, przecież w końcu nie jestem żadna Sharon Stone, żeby mi tutaj zdjęcia robili dla właściciela najbardziej złośliwych, acz kuszących oczek, Aniat, to be with you. No to właśnie, to było. Słuchajcie, a przepraszam bardzo, Maksimka już nie jest Maksimka, tylko jest KK. No właśnie, KK. K.K. No właśnie, może tak powinienem lepiej powiedzieć. Również ją pozdrawiam, a my lecimy dalej. No i co wam teraz puścić? Po prostu ktoś coś przysłał nam bez żadnej dedykacji, dlatego trzeba to puścić. A co to jest? Sami się przekonacie. Bo ja po prostu wam to puszczę. Superhero. No właśnie, niech będzie.

0: Dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, o nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty inny znasz.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: No i właśnie, i puściłem wam tego dżingla nie bez przyczyny. Otóż jak byliśmy na grillu, próbowałem się dowiedzieć, kto to jest ta pani, która mówi, po pierwsze, dwie panie w sumie, która mówi,
6: żeby to zaśpiewać, musiałem się upić.
5: No właśnie, kto to był? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest, co to jest ta pani, która mówi, Jacek, no co ty? I kim jest też ten wzywany Jacek? Czy potraficie mi odpowiedzieć? Ja wiem, że zajmujecie się teraz emancypatkami Bolesława Prusa i w ogóle innymi dziewczynami. No, ja chciałem zauważyć, że czas i miejsce, odpowiednie myślę. A jeśli chodzi o mecz, już wam powiem, już wam przeczytam. Kontra Czechów, Baroc, otoczony przez trzech Skandynawów, traci piłkę, błąd, jednak popełnia Gravesen. Piłkę przejmuje Poborski. Czech pędzi z niezwykle spotykaną siłą, wpada w pole karne, dobiega do końcowej linii, centruje piłkę, tańczy po poprzeczce bramki Sorensona. Będzie przerwa, sędzia przerywa jednak mecz według liniowego. Piłka przekroczyła końcową linię mety. I na tym skończyła się pierwsza połowa meczu Czechy-Dania, meczu ćwierćfinałowego na Mistrzostwach Euro 2004. Ewil, wyjaśnij panu. No właśnie, Ewil, bardzo proszę cię, wyjaśnij mi, dobrze? Przecież się dowiedziałeś. No wiem, no ale się nie dowiedziałem wszystkiego. Ewil, zły Ewilu, nie dowiedziałem się wszystkiego. To ta sama pani, dobra, to wiem. Ale czy ona była na... No właśnie. A czy ona nas słucha? O, takie mam pytanie też. Słuchaj, przecież tłumaczyła swego czasu. No dobra, no to niech tłumaczy jeszcze raz. No jeny, no dobra, to już się nie odezwę. Jeny, dobra. A kim są Ewi, Twin i Wish? Jacenty, dobre, dobre, dobre. Dobre, Jacenty. Jesteś moim faworytem do wygrania Euro 2008. Dobra, mniejsza z tym, mniejsza o to. Jakaś sympatyczna pioseneczka nam tutaj doszła. No dobra, to trzeba ją puścić, bo jest sympatyczna, a już niedługo będziemy musieli kończyć. Ale jak i dlaczego? No właśnie, dlatego, że po prostu ja muszę już lecieć, a wy po prostu nie lękajcie się niczego i bawcie się dobrze. Ja zapraszam, jeżeli ktoś by miał ochotę, za tydzień w sali w Sopocie będzie koncert, taki sympatyczny koncert, na którym zagrają też Arkanoego, zagrają też takie bardziej chrześcijańskie zespoły, między innymi Jestem, o którego płycie może jeszcze pogadamy za tydzień, w przyszłym roku akademickim. Zachęcam, tam bilet kosztuje chyba ze 4 zł, można sobie posłuchać czasem innej muzyki. To do ciebie szczególnie, ty zły bliźniak. Miałeś iść na Młodzi i Miłość i posłuchać Armii, no to chociaż pójść na ten, no. Przydałaby się taka muzyka. Ja już będę czytał te wszystkie fetyszowskie rzeczy o tych wszystkich emancypatkach i emancymonkach i w ogóle... przełykam ślinę i puszczam niezłą muzę. Muzę, którą, no co, słyszycie dość często, dlatego też nie zaszkodzi jeszcze raz posłuchać.

No i słuchajcie, na sam początek mojego zakończenia tej audycji powiem wam, że dzisiaj nieźle, nieźle mi się udało, naprawdę jestem z tego dumny, wkleić różne dżingle do różnych piosenek. Prawie nie słyszeliście, jak to zrobiłem. Słuchajcie, ja już się z wami żegnam, życzę niezwykle udanego, sympatycznego, przesympatycznego nawet bytowania na wakacjach, udanej sesji, jeżeli ktoś jeszcze ma, mile spędzonych chwil na plażach dzikiego zachodu na przykład, jeżeli ktoś wyjeżdża sobie do Stanów, to niech tam sobie gdzieś pojedzie nad ocean. W ogóle wszystkiego co najlepsze, niech wam się spełni w te wakacje wszelkie wasze życzenia. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy ten, za dzisiejszą audycję, a wiem, że jeszcze 12 minut zostało, wiem o tym, ale jedna z piosenek jest taka długa, że praktycznie wypełni nam cały czas. Ale dobrze mi, no właśnie. Słuchajcie, i co jeszcze? Żegnam Sway Witch Projecta, żegnam Evil Twina, Wisha, Jacentego, Gadue, Aniata, Zygzaka, Peterka, wszystkich, którzy są teraz na Ircu, Maksimkę, czyli KKK albo KK, tak jak ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, z Gryźlego, z Gryźlaka, wszystkich, którzy mi pomagali przez ostatni rok. Mam nadzieję, że ta kooperacja będzie nadal aktualna w przyszłym roku. Już ktoś nawet jeszcze dzwoni, także za chwileczkę odbiorę ten telefon, chociaż nie wiem o co chodzi, a ja już puszczę piosenkę i za chwileczkę jeszcze raz dokończę swojego pożegnania.

I dobra, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz wam powiem. Właśnie ktoś do mnie zadzwonił, nie wiem, ja się tylko domyślam, że to gagaduła Mariuszek. Przepraszam cię, Mariuszku, nie wiem, czy ja coś robię źle, czy coś tu jest chyba, przepraszam, złego, zepsutego. Ja ciebie słyszę, a ty mnie nie słyszysz. Nie dogadamy się dzisiaj. Bardzo mi przykro, że tak na koniec to tak zostało. W każdym razie ja dokończę swojego pożegnania. Żegnam wszystkich, z którymi mi się tak wspaniale współpracowało. Życzę udanych wakacji, naprawdę wszystkiego co najlepsze. Niech wam się spełni. Odpocznijcie i wróćcie odprężeni na nowy rok akademicki, ale oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nadal będziecie chcieli słuchać Radia SAR. Także słuchajcie Radia SAR w każdej chwili, nawet wakacje. No i do usłyszenia za rok, za parę miesięcy, kiedy to znowu usłyszycie dyn, dyn, dyn, dyn, dyn i tak dalej, taką muzyczkę, dżingielek zapowiadający, że teraz w tej chwili, w tym momencie będzie grał koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, czyli Piotrek Wnarowski. A właśnie, Piotrek Wnarowski żegna się z wami jeszcze raz, macha wam wszystkim, o, macham teraz, nie wiem, czy to słychać, macham, wszystkim macham i mówię papatki i w ogóle wszystkiego, co najlepsze, niech będzie. Evil Twin dziękuję i się nie może doczekać kolejnego koncertu życzeń. Evil, jesteś moim faworytem, dzięki bardzo. Słuchajcie, no... Bo mnie nikt nie kocha. Jak to cię nikt nie kocha? Wszyscy cię kochają. O, tu widzę jakieś telefony jeszcze. No, trudno, odbiorę jeszcze.

Także jeszcze raz. Wiem, przepraszam, ściszyłem wszystko, jestem trochę poddenerwowany dzisiaj, chyba tym, że się rozstaję z wami. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to i naprawdę, po prostu nie mogę się z wami rozstać, ale ten koniec musi odejść. YouTube dla was wszystkich, a później jeszcze jedna pioseneczka też dla was wszystkich. No i po prostu wszystkiego dobrego, do usłyszenia, albo też i zobaczenia w przyszłym roku. Trzymajcie się.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
1: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, czym można poszaleć.
2: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
3: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
2: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
4: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
2: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym

z pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano.

0: bonheur pourrais-y trouver?
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Shh, shh, shh.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pól.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdzie się w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: Dave Tifani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
2: Szczerze mówiąc, nie chcę mi się koncertować, szczerze mówiąc.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni, jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę, szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy, szczerze mówiąc.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

sobie to nagram i zaraz zacznę czytanie bestselleru numer 1 w USA autorstwa Neila deGrasse Tysona, czyli Astrofizyka dla zabijanych. No dobrze, chciałbym tylko was uczulić na to, że ja nie jestem lektorem i również moje czytanie nie musi być perfekcyjne i na pewno będzie się różniło od wszelkiej maści audiobooków, na które prawdopodobnie się kiedykolwiek natknęliście. Jak również przepraszam was za swoją dykcję. I jako, że tą książkę czytałem już jakiś czas temu, to prawdopodobnie będę się mylił albo nie będę wiedział, kiedy brać oddechy. Także, okej. Przedmowa. Ostatnimi laty nie ma tygodnia bez wiadomości o nowym kosmicznym odkryciu, które nie byłoby godne nagłówka na całą szerokość strony. Może i redakcje zaczęły interesować się wszechświatem, ale większa ilość poświęconego mu miejsca prawdopodobnie wynika głównie z autentycznego rozbudzenia apetytu na naukę w społeczeństwie. Dowodów na to nie brakuje. Od hitów telewizyjnych, które opierają się na nauce lub są nią przeniknięte, do odnoszących sukcesów filmów science fiction znanych producentów i reżyserów, i to z gwiazdorskimi obsadami. Gatunkiem samym w sobie stały się też ostatnio biografie filmowe ważnych naukowców. Coraz większą popularnością w świecie cieszą się również festiwale nauki i konwenty science fiction i naukowe programy dokumentalne. Najbardziej dochodowy film wszechczasów został nakręcony przez słynnego reżysera, który akcję umieścił na planecie krążącej wokół odległej gwiazdy. Niemniej sławna aktorka gra w nim astrobiolożkę. I choć w rankingu popularności w ostatnich latach wysoko wspięła się w większości gałęzi nauki, to zaszczyt podium uparcie zajmuje astrofizyka. Myślę, że wiem dlaczego. Każdy z nas poglądał kiedyś w nocne niebo, zastanawiając się, jaki to wszystko ma sens. Jak to działa i jakie jest moje miejsce we wszechświecie? Jeśli jesteś zbyt zajęty, żeby chłonąć wiedzę o kosmosie na zajęciach z podręczników czy programów dokumentalnych, lecz mimo wszystko poszukujesz zwięzłego, a przy tym rzeczowego wprowadzenia w tę tematykę, oddaję w twoje ręce astrofizykę dla zabieganych. Z tą cienką książką zaczniesz płynnie poruszać się po meandrach wszystkich głównych teorii i odkryć, które nadały tor współczesnemu sposobowi myślenia o wszechświecie. Jeśli mój zamiar się powiódł, dzięki astrofizyce dla zabieganych, będziesz doskonale obyty w dziedzinie, w której się specjalizuję i może nawet rozbudzisz w sobie chęć na coś więcej. Świat nie ma obowiązku być dla ciebie zrozumiałym. Neil deGrasse Tyson. Astrofizyka dla zabieganych. Rozdział pierwszy. Najwspanialsza opowieść, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Ta całość wszystkiego, wielokropek, kiedy już raz na tory właściwie została pchnięta, to utrzymała się na nich przez wielkich lat długi szereg. Z nich wszystko inne wynika. Lukrecjusz, w dziele o naturze rzeczy, około 50. rok przed naszą erą. Na początku, niemal 14 miliardów lat temu, cała przestrzeń, cała materia i cała energia znanego nam świata zawierały się w objętości mniejszej niż 1 bilionowa część kropki stojącej na końcu tego zdania. Było tam tak gorąco, że wszystkie oddziaływania podstawowe przyrody definiujące wszechświat były stopione w jedno, zunifikowane. Chociaż wciąż nie wiadomo, jak istniał ten mniejszy od czubka szpilki kosmos, wiemy, że się rozszerzał. I to gwałtownie. Dziś nazywamy to Wielkim Wybuchem. Dzięki ogólnej teorii względności zaproponowanej przez Einsteina w 1916 roku, grawitację rozumiemy współcześnie jako wynik obecności materii i energii, które zakrzywiają tkankę otaczającej je przestrzeni i czasu. Odkryta w latach 20. minionego wieku mechanika kwantowa pozwala nam natomiast opisywać wszystko, co małe. Cząstki, atomy i cząstki subatomowe wchodzące w skład atomów. Te dwa sposoby pojmowania świata formalne są jednak nie do pogodzenia. Fizycy na wyścigi zaczęli więc poszukiwać wspólnego opisu świata rzeczy małych i świata rzeczy ogromnych w ramach jednej wspólnej teorii – kwantowej grawitacji. Chociaż nie dobiegliśmy jeszcze do mety, dokładnie wiemy, gdzie na drodze stoją trudne do pokonania przeszkody. Jedna z nich czeka w erze Plancka, wczesnego wszechświata. Jest to okres pomiędzy T równym 0 a T równym 10 do minus 43 potęgi sekundy. Jednej 10-milionowo-biliardowo-biliardowej sekundy w nawiasie.
licząc od samego początku, czyli zanim świat urósł do rozmiarów 10 do minus 35 metra, czyli jednej 100 miliardowo bilionowo milionowej części metra. Niemiecki fizyk Max Planck, którego nazwisko noszą te niewyobrażalne małe wielkości, w 1900 roku zaproponował koncepcję skwantowanej energii i jest powszechnie uznawany za ojca mechaniki kwantowej. Niezgodność grawitacji i mechaniki kwantowej obecnemu wszechświatu w praktyce nie sprawia kłopotu. Astrofizycy stosują założenia i narzędzia ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej do problemów należących do bardzo odmiennych kategorii. Jednakże na początku, podczas ery Plancka, to co duże było małe. Podejrzewamy więc, że pomiędzy tym dwojgiem musiało dojść do swego rodzaju ślubu pod przymusem. Niestety słowa przysięgi wypowiedziane podczas tej ceremonii nadal się nam wymykają. Żadne znane w nawiasie prawa fizyki nie opisują wiarygodnie zachowania wszechświata w tamtym czasie. Niemniej przypuszczamy, że nim minęła era Plancka, grawitacja oswobodziła się z pozostałych, wciąż zespolonych ze sobą, oddziaływań, osiągając niezależną tożsamość, nieźle opisywaną przez nasze obecne teorie. W miarę jak wszechświat starzał się przez kolejne 10 do minus 35 sekundy, rozszerzał się dalej, rozrzedzając wszystkie skupiska energii i rozprzęgając zunifikowane oddziaływanie rozłamane już wówczas na elektrosłabe i jądrowe silnie. Jeszcze później oddziaływanie elektrosłabe rozdzieliło się na elektromagnetyczne i jądrowe słabe, obnażając cztery siły, które dziś dobrze znamy i kochamy. Słabe, zawiadujące rozpadami radioaktywnymi, silne, spajające jądra atomowe, elektromagnetyczne, wiążące cząsteczki i grawitacyjne, przyciągające do siebie wielkie bryły materii. Od początku upłynęła bilionowa część sekundy. Przez cały ten czas pomiędzy materią w postaci cząstek subatomowych i energią w postaci fotonów, bezmasowych nośników energii świetlnej, które w tej samej mierze są falami co cząstkami, manifestował się nieustanny związek. Wszechświat był dostatecznie gorący, żeby cząstki światła, fotony, samoistnie zamieniały swoją energię w pary cząstek materii i antymaterii, które unicestwiając się, anihilując w nawiasie, praktycznie natychmiast na powrót oddawały ją fotonom. Tak, antymateria istnieje naprawdę. To my ją odkryliśmy, nie pisarze science fiction. To cudowne przeistoczenia są w pełni zadane najsłynniejszym równaniem Einsteina E równa się mc2. Jest to dwukierunkowy przepis na to, jak wiele materii warta jest energia i jak wiele energii warta jest materia. To C kwadrat jest prędkością światła podniesioną do kwadratu, olbrzymią liczbą, która gdy przemnoży się przez nią masę, przypomina nam, ile energii rzeczywiście uzyskuje się w tej przemianie. Nieco wcześniej, w trakcie rozstawiania się sił elektrosłabych i silnych oraz niedługo po nim, wszechświat był kipiącą zupą kwarków, leptonów i ich antyrodzeństwa, a także bozonów, cząstek, które umożliwiały oddziaływania pomiędzy nimi. Uważa się, że żadnego przedstawiciela tych rodzin cząstek nie da się podzielić na nic mniejszego lub bardziej podstawowego. Każdy z nich ma za to kilka wariantów. Zwykły foton jest członkiem rodziny bozonów. Leptony, najlepiej znane nie fizykom, to elektron i być może neutrino. Natomiast najbardziej swojskie kwarki, to na dobrą sprawę nie ma takich. Każdemu z ich sześciu podgatunków przypisano abstrakcyjną nazwę, która nie ma żadnego faktycznego sensu filologicznego, filozoficznego czy pedagogicznego poza jedynym. Odróżnia jedynie od drugich górny i dolny, dziwny i powabny oraz niski i wysoki. Bozony, nawiasem mówiąc, ochrzczone zostały od nazwiska hinduskiego naukowca Satyendranatha Bose'ego. Słowo lepton wywodzi się od greckiego leptos, co znaczy lepki lub mały. Natomiast proweniencji literackiej kwark to nazwa będąca owocem znacznie większej inwencji twórczej. Fizyk Murray Gell-Mann, który w 1964 roku postulował istnienie kwarków, sądził wtedy zresztą, że ich rodzina ma jedynie trzech członków,
jako wewnętrznych składników neutronów i protonów. Wywiódł tę nazwę z pewnego wersu Finneganów Trenu Jamesa Joyce'a o znamiennie nieuchwytnym sensie. Niech kwarki trzyma Mark. Trzeba przyznać, że kwarki mają jedną zaletę. Ich nazwy są proste. Jest to coś, czego chemicy, biolodzy, a zwłaszcza geolodzy nie potrafią, jak się zdaje, osiągnąć, nazywając własne znaleziska. Kwarki to osobliwe stwory, w przeciwieństwie do protonów, posiadających ładunek elektryczny plus 1 i elektronów z ładunkiem minus 1, mają one ładunki ułamkowe, liczone w częściach trzecich. Nie da się też złapać kwarku samotnego. Zawsze będzie kurczowo trzymał się towarzystwa sąsiadów. Co więcej, im bardziej odsuwa się kwarki od siebie, tym większa jest siła trzymająca je razem, dwa kwarki lub więcej. Jak gdyby spięte były jakiegoś rodzaju wewnątrz jądrową gumką recepturką. Gdy dostatecznie się je oddali, gumka pęka, a nagromadzana energia przyzywa równanie E równa się mc kwadrat, powodując wytworzenie w miejsce pęknięcia dwóch kolejnych kwarków. Przez to wraca się do punktu wyjścia. W erze kwarkowo-leptonowej gęstość wszechświata była wystarczająca, żeby przeciętna odległość pomiędzy niepołączonymi kwarkami była konkurencyjna wobec odległości ich spiętych gumką pobratymców. W takich warunkach niemożliwe było trwałe związanie się sąsiadujących kwarków. Poruszały się więc pomiędzy sobą swobodnie, pomimo ich zbiorowego sprzęgnięcia. O odkryciu tego stanu materii, swoistej kwarkowej mikstury w kotle, po raz pierwszy doniósł w 2002 roku zespół fizyków z Brookhaven National Laboratory z Long Island w Nowym Jorku. Istnieją mocne teoretyczne przesłanki wskazujące, że w bardzo wczesnym wszechświecie, być może podczas jednego z podziałów oddziaływań, pewne zdarzenie pozostawiło nam w spadku niezwykłą asymetrię, dającą cząstkom materii liczebną przewagę nad antymaterią w stosunku miliard plus 1 do miliarda. Ta mała różnica pogłowia była niemal niezauważalna przy ciągłej kreacji, anihilacji i ponownym stwarzaniu kwarków i antykwarków, elektronów i antyelektronów, szerzej znanych jako pozytony, oraz neutrin i antyneutrin. Taki nadkomplet miał mnóstwo okazji, by znaleźć kogoś, z kim mógłby się unicestwić. Tak samo zresztą jak wszyscy pozostali, jednak do czasu, gdy kosmos nadal rozszerzał się i ochładzał, rosnąc do rozmiarów większych od Układu Słonecznego, jego temperatura prędko spadała poniżej biliona kelwinów. Od początku upłynęła milionowa część sekundy. Taki letni wszechświat nie był już dość gorący ani gęsty, żeby kwarki w nim wrzały. Pochwyciły więc swych tanecznych partnerów i stworzyły nową rodzinę ciężkich cząstek zwanych hadronami, od greckiego hadros, co znaczy gruby. Przejście kwarkowo-hadronowo szybko zaowocowało pojawieniem się protonów i neutronów, jak również innych mniej znanych ciężkich cząstek złożonych z rozmaitych kombinacji kwarków. W Szwajcarii, zejdźmy na chwilę pod ziemię, Europejskie Konsorcjum Fizyków Cząstek Elementarnych, w skrócie CERN, korzysta z wielkiego akceleratora do zderzania ze sobą wiązek hadronów, usiłując odtworzyć właśnie takie warunki. To największe urządzenie na świecie, całkiem adekwatnie nazywa się Wielkim Zderzaczem Hadronów, LHC, z angielskiego Large Hadron Collider. Ta drobna asymetria pomiędzy materią a antymaterią, która namieszała w kwarkowo-leptonowej zupie, przeszła teraz na hadrony. Jednakże przyniosła ze sobą nadzwyczajne skutki. Im bardziej wszechświat się ochładzał, tym bardziej spadała ilość energii dostępnej do samoistnego tworzenia się cząstek elementarnych. W erze hadronów otaczające je fotony nie mogły już powoływać się na równanie E równe mc kwadrat, by kreować pary kwark a antykwark. Co więcej, fotony powstały we wszystkich pozostałych anihilacjach, utraciły energię na rzecz stale rosnącego wszechświata. Ich energia znalazła się w poniżej progu, którego przekroczenie jest wymagane, żeby stworzyć parę hadron i antyhadron. Na każdy miliard anihilacji i miliard pozostawionych w ślad za nimi fotonów przeżył jeden hadron. Ostatecznie to te samotniki spijają całą świetankę, służąc za pierwotne źródło materii tworzącej galaktyki, gwiazdy, platenę i petunię.
planety i Petunie. Bez tego niezrównoważonego stosunku materii i antymaterii, miliard jeden do miliarda, cała masa we wszechświecie unicestwiłaby się, pozostawiając kosmos wypełniony fotonami i niczym poza nimi. Oto ekstremalna wersja scenariusza pod tytułem Niech stanie się światłość. Upłynęła dotąd jedna sekunda. Wszechświat rozrósł się wszerz na kilka lat świetlnych. Rok świetlny to odległość, jaką przemierza światło w jeden ziemski rok, blisko 10 bilionów kilometrów. Wszechświat rozrósł się wszerz w kilka lat świetlnych, czyli mniej więcej na odległość pomiędzy Słońcem a najbliższą sąsiadującą z nim gwiazdą. Mając miliard stopni, ciągle jest koszmarnie gorący i wciąż może wytworzyć elektrony, które wraz ze swoimi antymaterialnymi odpowiednikami, pozytonami, nieustannie powstają i znikają. W tym stale rozszerzającym się i stygnącym wszechświecie ich dni, a w zasadzie sekundy, są jednak policzone. To, co stało się z udziałem kwarków, a następnie hadronów, przytrafiło się też elektronom. W końcu ocalał tylko jeden elektron na miliard. Pozostałe uległy anihilacji ze swoimi kompanami, pozytonami w morzu fotonów. Mniej więcej w tym czasie na każdy proton przypada jeden zakrzepły w swym bycie elektron. W miarę stygnięcia kosmosu, którego temperatura zeszła już poniżej 100 milionów stopni, protony spadają... Protony spajają się ze sobą oraz z neutronami, przybierając postać jąder atomowych. Wykluwa się wszechświat, w którym 90% materii to jądra wodoru, a 10% jądra helu oraz śladowe ilości deuteru, ciężkiego wodoru, trytu, jeszcze cięższego wodoru oraz litu. Od początku upłynęły już 2 minuty. Przez następne 380 tysięcy lat w naszej cząstkowej zupie działo się będzie niezbyt wiele. Przez te tysiąclecia utrzymywała się wystarczająco wysoka temperatura, żeby elektrony mogły swobodnie włóczyć się pośród fotonów i w ramach oddziaływania z nimi odbijać się w tę i z powrotem. Kres tej wolności przyszedł nagle, gdy temperatura wszechświata spadła poniżej 3000 kelwinów, czyli około połowy temperatury powierzchni Słońca. I wszystkie swobodne elektrony przyłączyły się do jąder. Mariaż ten skąpał w świetle widzialnym cały świat, pozostawiając na niebie niezatarty ślad zawierający zapis rozmieszczenia wszelkiej materii, jaka istniała w tamtej chwili. Tak ukończone zostało formowanie się cząstek i atomów pierwotnego wszechświata. Przez pierwszy miliard lat, w miarę jak wszechświat nadal rozszerzał się i stygł, materia ciążyła ku sobie, tworząc potężne zagęszczenia, które nazywamy galaktykami. Powstało ich blisko 100 miliardów. A każda zawiera 100 miliardów gwiazd, których centra są miejscem fuzji termojądrowych. Gwiazdy o masach około 10-krotnie większych od Słońca osiągają w swoich jądrach dostatecznie wysokie ciśnienie i temperaturę, żeby móc produkować dziesiątki pierwiastków cięższych niż wodór, w tym takie, z których zbudowane są planety i wszelkie mogące na nich rozkwiknąć formy życia. Pierwiastki te były wyjątkowo nieprzydatne, gdyby miały pozostać w miejscu powstania. Na całe szczęście gwiazdy o dużej masie wybuchają, rozsiewając swe użyźnione chemicznie wnętrzności po galaktykach. Po 9 miliardach lat takiego wzbogacenia w niczym niewyróżniającej się części wszechświata na peryferiach supergromady w niczym niewyróżniającej się galaktyce Drodze Mlecznej, w niczym niewyróżniającym się jej obszarze ramieniu Oriona narodziła się niczym niewyróżniająca się gwiazda. Słońce. Chmura gazu, z której powstało Słońce, zawierała dostateczne zasoby pierwiastków ciężkich, aby pozlepiać się, rodząc skomplikowaną zbielinę krążących obiektów, w tym kilka skalistych i gazowych planet, setki tysięcy asteroid i miliardy komet. Przez pierwsze kilkaset milionów lat ogromne ilości szczątków materii pozostałych na przygodnych orbitach opadały na większe ciała niebieskie. Proces ten, zwany akrecją, przybierał postać zderzeń o dużej prędkości i energii,
które roztapiały powierzchnie skaliste planet, uniemożliwiając powstawanie na nich złożonych cząsteczek. W miarę jak w układzie słonecznym ubywało dające się ściągnąć materii, powierzchnie planet zaczęły się ochładzać. Ta nazywana Ziemią ukształtowała się w obrębie otaczającej Słońce ekosfery, w której oceany w większej mierze pozostają ciepłe. Gdyby Ziemia znajdowała się znacznie bliżej Słońca, oceany wyparowałyby. Gdyby znajdowała się znacznie dalej, oceany zamarzłyby. Ani w jednym, ani w drugim wypadku znane nam formy życia nie miałyby szans wyewoluować. W ciekłych, bogatych w związki morzach cząsteczek organiczne za pomocą nieodkrytego jeszcze mechanizmu przeszły do stadium samopowielającego się życia. Pierwotną zupę zdominowały bakterie beztlenowe. Organizmy, które rozwijając się w pozbawionym tlenu środowisku, wydzielały jako produkt uboczny urodzajny tlen. Te wczesne, jednokomórkowe formy życia bezwiednie przekształciły ziemską atmosferę z bogatej w dwutlenek węgla w taką, która miała dość tlenu, żeby mogły się pojawić organizmy tlenowe i opanować ląda i morze. Atomy tlenu, zwykle występujące w parach O2, łączyły się również po 3, tworząc ozon O3. W górnej warstwie atmosfery uformował on tarczę chroniącą powierzchnię Ziemi przed większością nieprzyjaznych dla molekuł ultrafioletowych fotonów ze Słońca. Niezwykłą różnorodność form życia na Ziemi i przypuszczalnie w innych zakątkach Wszechświata zawdzięczamy kosmicznej obfitości węgla oraz niezliczonym prostym i złożonym molekułom, które go zawierają. Co do tego nie ma wątpliwości. Istnieje więcej rozmaitych cząsteczek opartych na węglu niż wszystkich innych razem wziętych. A jednak życie jest kruche. Bliskie spotkania Ziemi z dużymi zbłąkanymi kometami i asteroidami, zdarzenia niegdyś częste, raz na jakiś czas sieją spustoszenie w naszym ekosystemie. Zaledwie 65 milionów lat temu, to mniej niż 2% ziemskiej przeszłości, planetoida o masie 10 bilionów ton uderzyła w miejsce dzisiejszego Jukatanu i unicestwiła ponad 70% ziemskiej flory i fauny, wliczając w to wszystkie słynne olbrzymie dinozaury. Wymieranie. Ten kataklizm pozwolił naszym ssaczym przodkom zająć dopiero co zwolnione nisze ekologiczne, dzięki czemu przestali służyć jako przystawki tyranozaurom. Jedyna gałąź tychże ssaków, ta o dużych mózgach, której przedstawicieli zwiemy naczelnymi, wykształciła rodzaj i gatunek Homo sapiens, wykazujący się dostateczną inteligencją, by wynaleźć metody i narzędzia nauki oraz by dociec początku i ewolucji wszechświata. Co działo się przed tym wszystkim? Co stało się przed początkiem? Astrofizycy nie mają pojęcia. A raczej należałoby powiedzieć, że nasze najbardziej pomysłowe teorie mają małe oparcie w nauce doświadczalnej lub wręcz nie mają go wcale. Wobec powyższego, wierzący twierdzą niecałkowicie bez słuszności, że początek temu wszystkiemu

Ludzie, którzy uważają, że wszystko wiedzą, nigdy nie potknęli się o granicę pomiędzy tym, co we wszechświecie znane i nieznane. Nawet jej nie szukali. Wiemy natomiast i możemy stwierdzić to bez wahania, wszechświat miał początek. Kosmos ciągle ewoluuje. I owszem, każdy atom naszego ciała ma swoją przyczynę w wielkim wybuchu i w termojądrowych piecach masywnych gwiazd, które eksplodowały ponad 5 miliardów lat temu. Jesteśmy gwiezdnym pyłem, w który tknięto życie i który został upełnomocniony przez wszechświat do jego zrozumienia i zaledwie zaczęliśmy z tego korzystać. Rozdział drugi. Na Ziemi jako i w niebie. Dopóki Sir Isaac Newton nie zapisał prawa powszechnego ciążenia, nikt nie miał powodu, by sądzić, że tutejsze prawa fizyki są takie same jak wreszcie wszechświata. Ziemia i ziemskie sprawy sobie, a niebiosa i ich sprawy sobie. Zgodnie z chrześcijańskim nauczaniem w tamtych czasach, niebawem niebem władał Bóg, a zatem było ono niepoznawalne dla naszych ograniczonych, śmiertelnych umysłów. Gdy Newton zrobił wyłom w tej barierze filozoficznej, sprawiając, że wszystkie ruchy stały się zrozumiałe i przewidywalne, niektórzy teologowie zarzucili mu, że nie zostawił stwórcy nic do roboty. Newton pojął, że siła grawitacji zrywająca jabłka w sadzie wodzi również po zakrzywionych torach rzucane przedmioty i utrzymuje księżyc na orbicie wokół Ziemi. Prawo ciążenia Newtona kieruje też krążeniem planet, planetoid i komet wokół Słońca oraz reguluje ruch setek miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej. Powszechność praw fizycznych napędza odkrycia naukowe jak nic innego, a grawitacja to był tylko początek. Jakież musiało być podniecenie XIX-wiecznych astronomów, gdy laboratoryjne pryzmaty rozpraszające promienie światła widmo, spektrum barw, po raz pierwszy skierowano ku Słońcu. Widma nie tylko piękne, ale zawierają też mnóstwo informacji o obiektach emitujących światło, w tym o ich temperaturze i składzie. Rozcinające ją niepowtarzalne układy jasnych lub ciemnych linii to przejaw obecności pierwiastków chemicznych. Ku ludzkiemu zdumieniu i zachwytowi chemiczne wizytówki Słońca były takie same jak te w laboratorium. Pryzmat, już teraz niezarezerwowany wyłącznie dla chemików, pokazał, że Słońce i Ziemia, pomimo różnic w rozmiarze, masie, temperaturze, położeniu i wyglądzie, składają się z tej samej materii – wodoru, węgla, tlenu, azotu, wapnia, żelaza itd. Ważniejsze jednak niż nasza litania wspólnych składników było uznanie, że prawa fizyki odpowiedzialne za powstanie spektralnych wizytówek Słońca są takie same jak prawa działające na oddalonej o 150 milionów kilometrów Ziemi. Pojęcie uniwersalności okazało się tak płodne, że z powodzeniem zastosowano je w drugą stronę. W wyniku dalszej analizy widma Słońca odkryto układ linii pierwiastka, który nie miał ziemskiego odpowiednika. Ze względu na miejsce występowania nowa substancja otrzymała nazwę pochodzącą od greckiego słowa helios, czyli Słońce. Dopiero później zidentyfikowano ją również w laboratorium. W ten sposób Hel stał się pierwszym i jedynym pierwiastkiem układu okresowego, który odkryto poza Ziemią. No dobrze, prawa fizyki działają w Układzie Słonecznym, ale czy również w reszcie galaktyki? W całym Wszechświecie? Przez cały czas? Testowaliśmy je krok po kroku. Pobliskie gwiazdy również wykazywały obecność znanych substancji chemicznych. Odległe, wzajemnie okrążające się gwiazdy podwójne też najwyraźniej wiedzą wszystko o prawie ciążenia Newtona. Ustaliliśmy również, że znają je też podwójne układy galaktyk. I podobnie jak geolodzy, odmierzają czas ziemskich zdarzeń uwarstwionymi osadami. Tak i my, im dalej patrzymy w przestrzeń kosmiczną, tym bardziej cofamy się w czasie. Widma najdalszych obiektów we Wszechświecie zawierają te same wizytówki chemiczne, które widzimy blisko w przestrzeni i niedawno w czasie. To prawda, ilość ciężkich pierwiastków nie była dawniej tak duża jak obecnie. Produkowane są one przede wszystkim w wybuchach kolejnych pokoleń gwiazd, ale prawa opisujące atomowe i cząsteczkowe procesy odpowiedzialne za obserwowane widma pozostają w mocy, w szczególności wielkość znana jako stała struktury subtelnej, warunkującą odciski palców.

wszystkich pierwiastków musiała pozostać niezmienna przez miliardy lat. Oczywiście nie wszystkie obiekty i zjawiska w kosmosie mają swoje odpowiedniki na Ziemi. Raczej nie zdarzyło ci się przechodzić obok przez obłok kojarzące się w temperaturze miliona stopni plazmy i założę się, że nigdy nie witałeś się na ulicy z czarną dziurą. Liczy się jednak powszechność praw fizycznych, które je opisują. Kiedy analizę spektralną po raz pierwszy zastosowano do światła emitowanego przez międzygwiezdne mgławice, odkryto widmo, które podobnie jak to było z Helem, nie miało rzymskiego odpowiednika. W układzie okresowym nie było wtedy oczywistego miejsca, w którym mógłby wpasować się nowy pierwiastek. W tej sytuacji astrofizycy przyjęli prowizoryczną nazwę Nebulium, do czasu aż będą w stanie określić, w czym rzecz. Jak się okazało, w przestrzeni kosmicznej mgławice gazowe są tak rozrzedzone, że atomy mogą przemieszczać się na spore odległości, nie zdarzając się ze sobą. W takich warunkach elektrony potrafią robić z atomami rzeczy, jakich nigdy nie uświadczono w ziemskich laboratoriach. Wizytówka Nebulium była po prostu przejawem istnienia zwykłego tlenu zachowującego się w niezwykły sposób. Uniwersalność praw fizyki mówi nam, że jeżeli wylądujemy na jakiejś planecie z prosperującą cywilizacją obcych, będą oni funkcjonować w oparciu o te same prawa, które odkryliśmy i sprawdziliśmy tu, na Ziemi. Nawet jeśli kosmici żywią odmienne przekonania społeczne czy polityczne. Co więcej, gdybyśmy chcieli z nimi porozmawiać, można iść o zakład, że nie mówią po angielsku, francusku czy nawet chińsku. Nie wiedzielibyśmy też, czy uścisk dłoni, jeśli oczywiście ich wyciągnięta kończyna byłaby dłonią, zostanie uznany za akt wrogości czy przyjaźni. Najlepsze, co można zrobić, to znaleźć sposób na porozumienie się za pomocą języka nauki. Próby takiej dokonano w latach 70. XX wieku, wysyłając sondy Pioneer 10 i 11 oraz Voyager 1 i 2. Wszystkim czterem zapewniono wystarczająco dużo energii, aby po asyście grawitacyjnej planet olbrzymów całkowicie opuściły Układ Słoneczny. Pionierom przypięto złoconą grawerowaną tabliczkę ukazującą na naukowych piktogramach plan Układu Słonecznego, nasze położenie w Drodze Mlecznej oraz budowę atomu wodoru. Twórcy Voyagera poszli dalej i dołączyli do niego jeszcze pozłacaną płytkę z nagraniami rozmaitych odgłosów z naszej macierzystej planety, w tym bicie ludzkiego serca, pieśni wielorybów oraz wybór muzyki z tego świata, włączając w to utwory Beethovena i Chucka Barrego. Choć nadało to wiadomości bardziej ludzki charakter, nie jest jasne, czy uszy kosmitów poznałyby się na tym wszystkim, zakładając, że kosmici w ogóle mają uszy. Moją ulubioną parodią tego przedsięwzięcia był sketch w programie Saturday Night Live w telewizji NBC niedługo po wystrzelnieniu Voyagera, w którym pokazano pisemną odpowiedź od obcych nadaną przez nich po przechwyceniu sondy. Wiadomość ta brzmiała: wyślijcie więcej Chucka Barrego. Nauce służy nie tylko powszechność praw fizyki, ale też istnienie i niezmienność stałych fizycznych. Stała grawitacyjna, w większości naukowców znana jako G, jest w równaniu Newtona miarą siły ciążenia. Jej niezmienność sprawdziliśmy w sposób jednoznaczny na przestrzeni eonów. Z obliczeń wynika bardzo silna zależność jasności gwiazdy od wartości G. Innymi słowy, gdyby wartość stałej grawitacji w przeszłości choćby delikatnie się zmieniła, emitowana przez Słońce energia byłaby o wiele bardziej zmienna, niż wskazują na to jakiekolwiek dane biologiczne, klimatologiczne czy geologiczne. Tak jednorodny jest nasz wszechświat. Spośród wszystkich stałych najbardziej znana jest prędkość światła. Nieważne jak szybko się coś porusza, nigdy nie prześcignie światła. Dlaczego? Żaden eksperyment nigdy, przenigdy nie wykazał istnienia obiektu w jakiejkolwiek postaci, który przekroczyłby prędkość światła. Ten fakt przewidują i wyjaśniają gruntowne, sprawdzone prawa fizyki. Zdaję sobie sprawę, że te stwierdzenia sprawiają wrażenie zbyt kategorycznych. Pośród najbardziej idiotycznych, umocowanych naukowo oświadczeń pojawiających się w przeszłości były takie, które nie doceniły pomysłowości wynalazców i konstruktorów.
Nigdy nie będziemy latać. Latanie nigdy nie będzie opłacalne. Nigdy nie rozbijemy atomu. Nigdy nie przekroczymy bariery dźwięku. Nigdy nie polecimy na Księżyc. Mają one tę wspólną cechę, że żadne sprawdzone prawo fizyki nie stało na drodze w realizacji tych przedsięwzięć. Twierdzenie, że nigdy nie prześcigniemy światła, jest prognozą jakościowo odmienną. Wypływa ona z podstawowych zasad fizycznych, które przetrwały próbę czasu. Na znakach ograniczenia prędkości dla międzygwiezdnych podróżników z całkowicie uzasadnionych powodów będzie w przeszłości napisane. Prędkość światła to nie tylko dobry pomysł, to prawo. W przeciwieństwie do ograniczeń prędkości na ziemskich drogach, prawa fizyki mają to do siebie, że nie potrzebują egzekwujących je organów porządkowych. Choć miałem kiedyś koszulkę dla nerdów głoszącą „Przestrzegaj prawa powszechnego ciążenia”. Wszystkie pomiary wskazują na to, że znane nam stałe uniwersalne oraz odnoszące się do nich prawa fizyki nie są niezależne ani od czasu, ani od miejsca. Są naprawdę stałe i uniwersalne. Cały szereg zjawisk naturalnych jest przejawem wielu praw fizyki działających równocześnie. Z tego powodu analiza tych zjawisk jest często skomplikowana i w większości wypadków wymaga komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Gdy w lipcu 1994 roku kometa Shoemaker-Levy 9 dała nura w gęstą atmosferę Jowisza, po czym wybuchła, najdokładniejszy opisujący to zdarzenie model komputerowy łączył prawa mechaniki płynów, termodynamiki i kinematyki i grawitacji. Klimat i pogoda stanowią inne sztandarowe przykłady złożonych zjawisk i trudnych do przewidzenia, choć rządzą się tymi samymi podstawowymi prawami. Wielka czerwona plama na Jowiszu, rozszalały antycyklon, który świetnie się trzyma od przynajmniej 350 lat, napędzany jest identycznymi procesami fizycznymi jak te, które wytwarzają burze na Ziemi i na innych planetach Układu Słonecznego. Inna klasa prawd uniwersalnych to zasady zachowania, które mówią o tym, że pewna mierzona wielkość pozostaje niezmieniona, co by się nie działo. Trzy najważniejsze zasady to zasada masy i energii, zachowanie pędu i momentu pędu oraz zachowanie ładunku elektrycznego. Prawa te są widoczne na Ziemi i wszędzie, gdzie tylko przyszło nam do głowy spojrzeć. Od królestwa cząstek elementarnych po wielkoskalową konstrukcję wszechświata. Pomimo tych przechwałek, w raju nie wszystko jest idealne. Okazuje się bowiem, że nie potrafimy zobaczyć, dotknąć ani skosztować źródła 85% zmierzonej przez nas grawitacji we wszechświecie. Ta tajemnicza, ciemna materia, która jest niewykrywalna w inny sposób niż tylko poprzez przyciąganie grawitacyjne, jakie wywiera na widzialną dla nas materię może się składać z egzotycznych, jeszcze nieodkrytych i niezidentyfikowanych cząstek. Niewielka część astrofizyków nie jest jednak do tego pomysłu przekonana i postuluje, że ciemnej materii nie ma i że trzeba tylko zmodyfikować prawo powszedniego ciężenia Newtona. Dodać do równań kilka wyrazów i wszystko znów będzie w należytym porządku. Może kiedyś się przekonamy, że newtonowska grawitacja jednak wymaga poprawek. Nic w tym złego, już raz tak się stało. Ogólna teoria względności Einsteina z 1916 roku rozszerzyła standardy newtonowskiego ciążenia w taki sposób, by stosowało się również do obiektów o wyjątkowo dużej masie. W tym zakresie prawo powszedniego ciążenia załamuje się. O czym Newton nie wiedział. Wniosek z tego taki, że nasza pewność obejmuje tylko ten zakres warunków, w których dane prawo zostało przetestowane i zweryfikowane. Im szerszy ten zakres, tym potężniejszym narzędziem dysponujemy. Prawo powszechnego ciążenia z naszą przydomową grawitacją radzi sobie zupełnie dobrze. To ono wyniosło nas na Księżyc i sprowadziło bezpiecznie na Ziemię w 1669 roku. Ale do opisu czarnych dziur i wielkoskalowej struktury wszechświata potrzebujemy już ogólnej teorii względności. Jeśli zaś do równań Einsteina podstawimy małe masy i prędkości, zerowo przejdą one we wzory Newtona. Tym większy powód, by nabrać pewności, że faktycznie rozumiemy to, co twierdzimy, że rozumiemy. Powszechność praw fizyki powoduje, że kosmos jest dla naukowca cudownie prostym miejscem. W porównaniu z nim ludzka natura, domena psychologów, jest nieskończenie razy większą katorgą. W Stanach Zjednoczonych
Przedmioty, których ma się uczyć w szkole, wybierane są przez kuratoria. W pewnych wypadkach głosowanie odbywa się wedle kapryśnych tendencji kulturowych, politycznych czy religijnych. Na całym świecie odmienne schematy przekonań prowadzą do konfliktów politycznych, które nie zawsze rozwiązywane są pokojowo. Prawa fizyczne obowiązują wszędzie, niezależnie od tego, czy się w nie wierzy, czy nie. Na tym polega ich siła i piękno. Innymi słowy, przy prawach fizyki wszystko inne to opinia. Nie żeby naukowcy się nie spierali, spieramy się i to często. Kiedy jednak to robimy, zwykle wyrażamy opinie na temat interpretacji niewystarczających lub nieczytelnych danych pochodzących z granic naszego poznania. Gdziekolwiek i kiedykolwiek ktoś w argumentacji powoła się na prawo fizyki, mamy gwarancję, że dyskusja będzie krótka. Nie, ten pomysł na perpetuum mobile nigdy nie zadziała. To łamie sprawdzone prawa termodynamiki. Nie, nie uda się zbudować wehikułu czasu, który pozwoliłby zabić matkę, zanim nas urodziła. To łamie prawa przyczynowości. Nie łamiąc praw zachowania pędu, nie można nagle zacząć lewitować bez względu na to, czy siedzi się w pozycji lotosu, czy nie. Znajomość praw fizyki dodaje w pewnych sytuacjach pewności siebie, pozwalającej skonfrontować się z gburowatymi ludźmi. Kilka lat temu w Pasadenie w Kalifornii zamówiłem w cukierni gorące kakao na dobry sen, oczywiście z bitą śmietaną. Kiedy znalazło się przede mną na stole, nie było w nim ani śladu śmietany. Powiedziałem o tym kelnerowi. On na to, że jej nie widzę, bo opadła na dno. Ale przecież bita śmietana ma małą gęstość i unosi się na powierzchni każdego spożywanego przez ludzi płynu. Zaproponowałem więc kelnerowi dwa możliwe wytłumaczenia. Albo ktoś zapomniał dodać bitej śmietany do mojego napoju, albo prawa fizyki w jego lokalu tracą uniwersalność. Nieprzekonany kelner, żeby dowieść swoich racji, bezczelnie przyniósł porcję bitej śmietany. Zakołysawszy się raz czy dwa, śmietana wypłynęła na powierzchnię i spokojnie się na niej unosiła. Jakiego jeszcze można chcieć dowodu na uniwersalność praw fizyki? To jest koniec drugiego rozdziału i na tym chyba skończę, bo już gardło i czy ból, czy zaschnięcie wprowadza mnie momentami w mylenie się, czy w problemy z czytaniem dłuższych wyrazów. Z tego miejsca ja wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że chociaż troszkę było znośnie. Pozostaje mi życzyć tylko spokojnego wieczoru i spokojnej nocy. Dobranoc, cześć.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy Trójmiasto. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław.

Był już tak jak zamień historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,